0: Juana kowana loko akukalwiwa hi zvitsamu kalwiwa hi ku ruma lo mitirweni luta dipuderi zwa hlela zwisisikela la kamali akona chinwani chilwisana saku vanhu la ka misava leni mitiro isa sikila ita tiriwa hi tindlela tinene ka zvikanikiso zwa ku tsalangana lo mutikweni kani leswi loko hi ni lavalwa ku valwa hi mali tsena akona chinwani Tai kuma kwe mali kuimbelela Carlos na Zaida Hlongo. Ya tengisa mbilo a mali. Loko inga hikona inyika ku khunguvanyeka zwa hombe ngofu.
1: Mali
0: inyika ku dumelana.
1: Lomsaveli.